0: This is 2NUR FM 103.7. Next is the Polish Community Program presented by Basia Pienkowska and Zbyszek Pluta.
1: Dobry wieczór Państwu. W niedzielę 3 maja ze studia radia 2NUR FM 103,7 MHz witają Państwa Basia Pienkowska i Zbyszek Pluta. Zapraszamy do wysłuchania naszej kolejnej audycji, w której usłyszą Państwo m.in. felieton Tomasza Orbratowskiego Nowa Matematyka, w kąciku literackim kolejny odcinek Ogniem i Mieczem, krótkie informacje związane z Konstytucją 3 maja, kącik humoru, koncert życzeń, kolejny odcinek cyklu Sensacje XX wieku, w pamiętniku młodej lekarki życzenia oraz dużo miłej dla ucha polskiej muzyki, dzisiaj dedykowanej z okazji ich święta wszystkim mamom oraz z okazji święta 3 maja piosenki w nutce patriotycznej. Zapraszamy i życzymy miłego odbioru.

0: Dla człowieka bezkompromisowego, żyjącego w zgodzie z własnym ja, wielokrotnego uczestnika biegu w worku z jajkiem na łyżce i nie zadającego zbyt wielu pytań, matematyka jest bardzo elastyczną dziedziną wiedzy. Tam nic nie jest oczywiste, bo liczyć to trzeba umieć, a nie tak z podręczników na chybcika korzystać. Na przykład prezydent Trump. On pochwalił się, że uzyskał zniżki na leki na receptę w wysokości od 400 do 1500%. Jakieś takie nieobyte, zwiędłe, żałosne żonkile życia zaczęli wykazywać, że zniżka nie może przekraczać 100%, ponieważ oznaczałoby to spadek ceny do zera. I pytają, czy te obniżki są z nami w pokoju. Sekretarz zdrowia Robert F. Kennedy Jr. bronił obliczeń Trumpa. Cytuję, prezydent ma inny sposób liczenia procentów, tak przekonywał. Dodajmy, słuszny sposób, bo przykładów jest mnóstwo. No popatrzmy, jeżeli półlitrowa butelka wódki ma 40% alkoholu w sobie, to dwie butelki mają 80%. Proste i logiczne, bo jest różnica, jak wypijesz jedną, a jak dwie. Bo po jednej pół litrówce to nie wie. Wyciągasz trygonometryczny logarytm z sześciu, a po dwóch wymyślasz wzory skróconego dodawania. Ciak i masz dodane. Na przykład w tym przypadku procenty. Dalej, jeśli jedziesz z prędkością 100 km na godzinę, a następnie zmniejszysz ją o 200%, to się będziesz poruszać z prędkością 100 km na godzinę, ale do tyłu. Twórcza metoda liczenia Trumpa może zaowocować bardzo cenną nagrodą matematyczną od szefa FIFA Infantino. W każdym razie Trump może spokojnie założyć czapeczkę z takim nowym napisem MMGA, Make Mathematics Great Again. Uczyńmy matematykę znów wielką.
1: Kolejna piosenka to Do widzenia, mamo.

0: Strofy dla Ciebie.
1: Odcinek 14.
2: Mości pułkowniku, stać i czekać, rzekł Krzeczowski. Ale widząc, że energiczny Niemiec szarpie swoją żółtą brodę i ustępować bez racji nie myśli, dodał łagodniej. Kasztelan do jutra rana może zjazdą nadciągnąć, a fortecy przez jedną noc nie wezmą. A jeśli nie nadciągnie? Będziemy czekać choćby dwa dni. Waść nie znasz kudaku. Polamią oni sobie zęby o jego mury, a ja bez kasztelana na odsiecz nie będę ciągnął, bo i prawa do tego nie mam. Jego to rzecz. Wszelka słuszność zdawała się być po stronie Krzeczowskiego, więc Flik nie nalegał dłużej i oddalił się do swoich Niemców. Po chwili bajdaki poczęły zbliżać się ku prawemu brzegowi i zasuwać w oczerety, które więcej jak na staję pokrywały szeroko w tym miejscu rozlaną lachę. Na koniec plusk wiosł ustał, statki skryły się całkowicie w szuwarach, a rzeka zdawała się być pustą zupełnie. Krzeczowski zakazał palenia ogni, śpiewania pieśni i rozmów, więc okolicę zaległa cisza przerwana tylko dalekim odgłosem dział kudackich. Wszelako na statkach nikt prócz jednego Barabasza nie zmrużył oka. Flik, człowiek rycerski i boju chciwy, chciałby ptakiem lecieć pod kudak. Semenowie pytali się siebie z cicha, co też się może zdarzyć z fortecą. Wytrzyma czy nie wytrzyma? A tymczasem huk wzmagał się coraz bardziej. Wszyscy byli przekonani, że zamek odpiera szturm gwałtowny. Chmiel nie żartuje, ale i Grodzicki nie żartuje, szeptali kozacy. A co to będzie jutro? To samo pytanie zadawał sobie prawdopodobnie Krzeczowski, który siadłszy na przedzie swego bajdaku, zamyślił się głęboko. Chmielnickiego znał on dobrze i dawno. Uważał go zawsze, aż dotąd za człowieka nadzwyczajnych zdolności, któremu tylko pola brakło, by wyleciał jak orzeł w górę. A teraz Krzeczowski zwątpił o tym. Działa grzmiały ciągle, zatem chyba Chmielnicki naprawdę kudak oblegał. Jeśli tak jest, myślał Krzeczowski, to jest człowiek zgubiony. Jak to? Więc podniósłszy Zaporoże, zapewniwszy sobie pomoc hanową, zebrawszy siły, jakimi żaden z wataszków dotychczas nie rozporządzał, zamiast iść co najśpieszniej na Ukrainę, zamiast pobudzić czerń, przyciągnąć grodowych, zgnieść co prędzej hetmanów i opanować cały kraj, nimby na obronę jego nowe wojska nadeszły, on, Chmielnicki, on, stary żołnierz, szturmuje do niezdobytej fortecy, która przez rok może go trzymać i pozwolić na to, by najlepsze siły jego tak rozbiły się o mury kudaku, jak fala Dnieprowa rozbija się o skalę porochów i będzie czekał pod kudakiem, aż się hetmani wzmocnią i oblegną go jak nalewajkę pod Solonicą. To człowiek zgubiony. Powtórzył raz jeszcze pan Krzeczowski. Właśnie kozacy go wydadzą. Nieudany szturm wywoła zniechęcenie i poploch. Iskra buntu zagaśnie w samym zarodku, a Chmielnicki nie będzie straszniejszy niż miecz, który się ulamał przy rękojeści. To głupiec. Ergo, pomyślał pan Krzeczowski, ergo, jutro wysadzę na brzeg moich Semenów i Niemców, a następnej nocy na osłabionego szturmami niespodziewanie uderza. Zaporożców pień wyrżnę, a Chmielnickiego związanego pod nogi hetmańskie rzucę. Jego to własna wina, bo mogło się zdarzyć inaczej. Tu rozkiełznana ambicja pana Krzeczowskiego wzbiła się na sokolich skrzydłach w górę.
3: Dreaming of hitting the open road? Make it happen with JB Caravans Newcastle. Discover our massive range of 100% Australian-made caravans and motorhomes, built tough for the Aussie lifestyle and ready for wherever the journey takes you. We have massive savings on all vans in stock. Or build your customised dream van with our friendly JB team. Visit our sponsor at Heather Bray and start planning your next getaway today. JB Caravans Newcastle. Your Australian-made adventure starts here.
4: Hey! Taylor's Outdoor Power Equipment.
3: Don't miss Taylor's Outdoor Power Equipment at Tocal Field Days, Friday the 1st to Sunday the 3rd of May. Head over to site 120 to 121 and 130 to 131 for exclusive show deals on all Still, Toro, Victor, Massport and Ferris products. The biggest brands, all with massive reductions over three big days. You won't get prices like these anywhere else, so don't miss out.
1: Our sponsor.
3: See Taylor's Outdoor Power Equipment at Tocal Field Days from the 1st to the 3rd of May.
5: Tytuł kolejnej piosenki to Witaj, Majowa Jutrzenko.

Konstytucja 3 maja. Ustawa rządowa, czyli Konstytucja 3 maja, była drugą na świecie, a pierwszą w Europie ustawą zasadniczą. Uchwalona na Sejmie Czteroletnim w 1791 roku przez Stronnictwo Patriotyczne, jako rezultat kompromisu ze Stronnictwem Królewskim, była wynikiem dążeń do naprawy stosunków wewnętrznych w Rzeczypospolitej po pierwszym rozbiorze, ustalając podstawy ustroju nowożytnego w Polsce. Postanowienia Konstytucji. Jej wstępnym etapem było prawo o sejmikach z 24 marca 1791 roku oraz prawo o miastach królewskich z 18 kwietnia 1791 roku. Pozostawiała ustrój stanowy z pewnymi drobnymi zmianami. Znacznie uszczuplone wpływy magnaterii na elekcję, senat i zarząd kraju, wykluczając z sejmików szlachtę nieposesjonatów, stanowiącą najgorliwszą klientelę magnatów. W prawie wyborczym feudalny cenzus urodzenia szlachowskiego zastąpiono burżuazyjnym cenzusem posiadania. Mieszczanom zatwierdzono prawo nabywania dóbr i uzyskiwania nobilitacji. Utrzymując poddaństwo, konstytucja pozbawiała szlachtę prawa najwyższej zwierzchności wobec poddanych, przyjmując ich pod opiekę prawa i rządu krajowego. Indywidualne umowy chłopów z dziedzicami o zamianę pańszczyzny na czynsz teraz nie mogły już być samodzielnie unieważniane przez szlachtę. Postanowienia konstytucji centralizowały państwo, znosząc odrębność między koroną i Litwą, wprowadzając jednolity rząd, skarb i wojsko. Za religię panującą uznano katolicyzm przy zupełnej tolerancji innych uznanych przez państwo wyznań. Konstytucja wprowadziła trójpodział władzy. Władzę ustawodawczą miał sprawować dwuizbowy Sejm składający się ze szlachty posesjonatów, 204 posłów i 24 plenipotentów miast. Kolejna piosenka to Marsz Pierwszej Brygady.

0: dalszy ciąg informacji związanych z Konstytucją 3 maja. Zmniejszono znacznie rolę Senatu, instrukcje poselskie, konfederacje i liberum veto zostały zniesione. Decyzje miały zapadać zwykłą większością głosów. Kadencja Sejmu trwała 2 lata. Posiedzenia zwoływane były w razie potrzeby. Co 25 lat miano zwoływać Sejm w celu poprawy konstytucji. Władzę wykonawczą przyznano królowi wraz z radą, tak zwaną Strażą Praw, złożoną z prymasa i 5 ministrów, policji, pieczęci, czyli spraw wewnętrznych, interesów zagranicznych, wojny i skarbu, mianowanych przez króla. Ministrowie odpowiadali przed Sejmem za podpisane przez siebie akty. Król był przewodniczącym straży, miał prawo nominacji biskupów, senatorów, ministrów, urzędników i oficerów. W razie wojny sprawował naczelne dowództwo nad wojskiem. Zniesiono wolną elekcję. Po śmierci Stanisława Augusta tron miał być dziedziczny, tylko w razie wymarcia rodziny królewskiej szlachta miała wybierać nową dynastię. Konstytucja zapowiadała reorganizację sądownictwa, postulując konieczność stworzenia stale urzędujących sądów ziemskich i miejskich oraz sprawujących nad nimi nadzór w drugiej instancji Trybunałem Koronnym i Sądem Asesorskim. Próba przeprowadzania reform została przekreślona już w połowie 1792 roku. Przyczyniła się do tego targowica i wkroczenie wojsk rosyjskich do Rzeczypospolitej. Konstytucja 3 maja była wielkim osiągnięciem narodu chcącego zachować niezależność państwową, zabezpieczała możliwość rozwoju gospodarczego i politycznego kraju. Do tradycji trzeciomajowych nawiązywały później różne kierunki polityczne, dosyć dowolnie interpretując ideę ustawy zasadniczej z 1791 roku.
1: Kolejna piosenka to Ułan i dziewczyna.

Pora na koncert życzeń z okazji święta wszystkim mamom. Audycja składa najserdeczniejsze życzenia, a do życzeń dołącza piosenkę Mamo, nasza mamo.

0: Milicjant skarży się znajomym, że ludzie opowiadają głupie kawały o milicjantach, przedstawiając w nich milicję, która w żadnej sytuacji nie potrafi się zachować.
1: A ja wam powiem, że jest zupełnie inaczej. W czasie pogrzebu naszego kolegi, jak zagrała orkiestra, to tylko ja jeden poprosiłem wdowę do tańca.
2: Ty! A dlaczego milicjanci trzymają gazety w lodówce?
1: No, żeby mieć zawsze świeże wiadomości.
0: W czasie egzaminów na prawo jazdy komisja prosi milicjanta o wymienienie trzech pojazdów mechanicznych.
1: To jest tak, samochód, motocykl i machalas.
3: Te pierwsze dwa dobrze, ale ten trzeci, nie wiem o co.
1: No przecież słyszałem w telewizji piosenkę, śpiewali jedzie kowboj machalasem.
4: I jeszcze jedna piosenka dla wszystkich mam. Andrzej i Eliza śpiewają piosenkę Kołysanka Matki.

0: Sensacje XX wieku w Radio Z.
1: Nagle radzieckie myśliwce ścigające rozpoznawczy samolot RB-47 zawrócił. Pilot zorientował się, że minęli granice Finlandii. Ratunek był jednak bardzo iluzoryczny, gdyż przez cały czas z przestrzelonych zbiorników amerykańskiego samolotu wyciekało paliwo. Na zamiar złego radio było uszkodzone i mogli nadawać tylko na jednym kanale. Ich wezwania pomocy usłyszał pilot tankowca Jim Wrigley, pełniący bojowy dyżur na ich rodzimym lotnisku w Fairford w Wielkiej Brytanii. Uruchomił silniki i zgłosił się do wieży, prosząc o zgodę na start.
2: Jim usiłował natychmiast wystartować, ale nie otrzymywał zgody, gdyż coś tam działo się na pasie. Wreszcie, łamiąc wszystkie przepisy, uniósł maszynę w powietrze. A u nas wskaźnik paliwa zatrzymał się na zerze. I wtedy zobaczyłem w oddali samolot. To musi być tankowiec, powiedziałem do Karla. Lecę do niego. Nie myliłem się. Karl wspominał później, że najpiękniejszym momentem w jego życiu było ustawienie naszego samolotu pod tankowcem i podłączenie przewodu paliwowego. Nasze zbiorniki były już całkowicie puste.
1: Takie loty w latach 50. były podstawowym źródłem informacji o radzieckich siłach zbrojnych. Dzięki nim Amerykanie mogli poznać tajemnicę odległego rejonu nad Wołgą – Kapustin Jar. Pierwsze sygnały nadeszły od jeńców niemieckich, których w 1952 roku Rosjanie zwolnili z niewoli. Przesłuchiwani przez wywiad amerykański wskazywali na Kapustin Jar jako miejsce tajnych eksperymentów radzieckich. Co tam się działo? Tego nie potrafili określić. Do operacji rozszyfrowania tej tajemnicy włączyli się Brytyjczycy, którzy zdecydowali się wysłać ze swojej bazy w Iranie najnowszy samolot rozpoznawczy Canberra. Lot, który prawdopodobnie odbył się w sierpniu 1953 roku, do dziś pozostaje tajemnicą. Jedynym dowodem, że brytyjski samolot dotarł nad Kapustin Jar, jest relacja Michaiła Szulgi, pilota radzieckiego myśliwca.
3: Jaką masz wysokość?
4: 14800.
3: Zwiększ o 300 metrów. Rozejrzyj się dookoła. Co widzisz?
4: Nic.
3: Spojrzyj do góry. Trochę w prawo.
4: Widzę samolot. Błyszczy w słońcu.
3: Przygotuj działka. Rozkaz zestrzelić.
4: Zwiększam wysokość. 15400. 15800. Tracę prędkość. Tracę prędkość.
3: Ponów próbę zestrzelenia. Doszedłeś go?
4: Nie udało się. Ciągle jest za wysoko.
1: Trudno się dziwić. Do brytyjskiego samolotu należał światowy rekord wysokości lotu ustanowiony w maju 1953 roku – 19 137 metrów. Radzieckie myśliwce nie mogły przekroczyć 16 000 metrów. W czasie lotu nad Kapustin Jarem brytyjskiego samolotu zrobiły kilkaset zdjęć, prawdopodobnie 240. Anglicy mogli się przekonać, że Rosjanie prowadzą tam próby z rakietami balistycznymi wzorowanymi na niemieckich V2.
0: Sensacje XX wieku w Radio Z.

0: Będąc młodą lekarką, utkwioną już jedną nogą w Nowym Roku, a drugą w karnawale, wszedł raz do mnie pacjent pod krawatem, w smokingu i z celofanem w ręcach.
1: Dzień dobry, pani doktor.
0: Dzień dobry. Ależ pan elegancki. A w czym rzecz?
1: Pozwoli pani doktor, że najsampierw rozwinę celofan. Otóż go rozwijam. O, teraz długo, długo nic. O, a w samym środku kwiatek mały, czyli petit fleur, jak mówią żabojady, co się nie chcą zintegryzować z Europą.
0: Dziękuję stukrotnie.
1: Proszę bardzo.
0: A teraz zgaduję, że nastąpią życzenia.
1: Otóż to, chciałbym najsampierw życzyć, żeby pani doktor przypadkiem nie przystała do federalistek i sufrażystek, które się ostatnio zawiązali w kółko.
0: Proszę pana, a czy ja na to wyglądam? Ja jestem na szczęście normalną.
1: No, to życzę, żeby się pani do parlamentu nie dała wybrać.
0: Jak wyżej, normalną. A ja życzę panu, żeby panu coś drgło.
1: Domniemywam, że w sensie ekonomicznym.
0: Jasne. Nie jestem przecież tą, jakże jej tam, eutanazją P.
1: O.
0: W sensie ekonomicznym. I całemu społeczeństwu tak samo.
1: Właśnie, i żebyśmy nigdy nie mieli nerwicy wegetatywny, spadując poniżej wegetacji.
0: Otóż to. I żeby nam obrodziły pszenica, rzepak i prywatyzacja.
1: I żeby nam jak u szkopstwa nie zagroziła prawicowa ekskrema.
0: I żeby nam olszewiki nie mąciły i nie zrobiły w kraju erupcji.
1: Złapał Kodżak olszewika, a ten zadrzał jak osika.
0: I żeby się pan został makrelem.
1: Wędzonem?
0: Nie, giełdowym. I to takim, co sprzedaje tylko akcje wedla.
1: I żeby ta nowa kumeta, co ją odkryli w ramach astronomii, nie rąbła w ziemię za 132 lat, tylko żeby uległa zboczeniu.
0: Tak. A teraz parę zmasowanych efektów medycznych, żeby państwo nie pomyśleli, że z Nowym Rokiem zaniedbaliśmy postęp naukowy.
1: Jeszcze życzę całemu narodowi, żeby częściej sięgał, gdzie wzrok nie sięga, czyli do porozum, do głowy.
0: A serce, żeby miał miękkie, jak żożoba, i to na całe szycie.
1: Do siego roku.
0: Do siego roku.
1: Przepraszam,
0: a pan może wie, co to jest dosi?
1: Niestety, pani doktor, pojęcia nie mam, co to jest dosi.
0: A to w takim razie pozostały nam już tylko drzwi. Do usłyszenia.
2: Kolejna piosenka dla naszych mam to Słowa do Matki.

Pora na wiadomości lokalne. Świeże i smaczne polskie wyroby delikatesowe oferowane przez Delikatesy Kraków z Sydney będą Państwo mogli zaopatrzyć się w Domu Polskim w Broadmeadow w czwartek, 7 maja, w godzinach od 14.30 do 16.30. Wcześniejsze zamówienia proszę składać dzwoniąc lub wysyłając faks pod numer 02-9607-5394. Związek Polski w Newcastle zaprasza na jesienny bal do Domu Polskiego w Broadmeadow w sobotę 9 maja od godziny 18 do 23. Bilety na bal można zamawiać ze strony Związku Polskiego w Newcastle lub ze strony facebookowej. Ceny biletów: bilet bez obiadu $30, bilet z obiadem $60. Dla dzieci bilet z obiadem to $40, a bilet bez obiadu to tylko $20. Serdecznie zapraszamy. Ostatnia piosenka naszej audycji to Mama najprościej żyje się w marzeniach.

0: Nasza audycja zbliża się już do końca. Dziękujemy Państwu za uwagę i zapraszamy do wysłuchania naszej kolejnej audycji za dwa tygodnie, w niedzielę 17 maja, jak zwykle o godzinie 6 wieczorem. Do usłyszenia. Dobranoc Państwu.
1: You have been listening to the Polish Community Program presented by Basia Pinkowska and Zbyszek Pluta. Good night.